sidi yeqqnen ɣas tafekka-w d aga i tella, ul-is seg wid yettafgen ur t-id-cqil isensla. Sekk-d iman-ik di lemri, ad twaliḍ tebrek wul-ik. Nekk warǧin nɣiɣ, nekk warǧin ukreɣ, nekk ayen ttnadiɣ ur t-ssineɣ. Ul-iw d irden,